0: Oslavie trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání. Sleduj Fajn.
1: Fajn.
2: Check out my song, I love it, I love it, I love it.
0: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.